Abue jangge mama kaci, mahila jojo kaya we, mahila jojo. Abue jangge mama kaci.